0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
2: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
1: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
3: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
1: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki, między innymi wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
4: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego.

0: To jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
1: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w większości regionów przewaga słońca i niewielkie zachmurzenie, choć miejscami możliwe burze. Na termometrach od 24 do 28 stopni nad morzem, około 30-30 stopni na północy i na zachodzie, do nawet 35-36 w centrum, na południu i we wschodniej Polsce.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Reklama.
5: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
4: Po reklamie.
6: Piątek, piąteczek, piątunio, jest parę minut po godzinie 6, no i otwieramy najbardziej wyczekiwany dzień w całym tygodniu, no i od razu serwujemy potężną dawkę genialnej letniej muzyki. No a dzisiaj o poranku sprawdzimy, na co warto wybrać się w nadchodzący weekend, prześwietlimy miejski rozkład jazdy i zerkniemy, co tam w ogóle słychać we Włocławku i okolicach. Przed nami gorący, słoneczny dzień, więc zrzucajcie tygodniowy stres i zaczynajmy ten piątek z wielkim uśmiechem. Bartek Skrajnowski, cześć, dzień dobry.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: To teraz zaglądam sobie w piątkową kartkę z kalendarza i imieniny obchodzą dzisiaj Ignacy, Helena oraz Adam i Iga, więc szybkie pozdrowienia w waszą stronę. Za to w świętach nietypowych mamy dzisiaj Dzień Skarbowości oraz Dzień Administratora. No więc jeśli wasz firmowy informatyk uratował wam dzisiaj życie albo pani z Urzędu Skarbowego będzie wyjątkowo miła, no to uśmiechnijcie się do niej.
1: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121 828.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506-064-367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
4: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Zerkam sobie na weekendowe plany w regionie i już w niedzielę skansen w Kupce zaprasza na festyn wieńcowe u dziedzica, no bo wjeżdża żywe widowisko dożynkowe, dawne pokazy prac wiejskich, robienie masła na żywo oraz folkowe koncerty, a jarmark z regionalnym jedzeniem i rękodziełem startuje już od godziny 13, więc idealna opcja na niedzielny wyjazd z całą rodziną.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Chcesz, aby Twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie.
4: Radio Wrocław.
1: Po polsku.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przedburzowo przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

lustro. Widzę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

Kaino, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami. Dorota Wertycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz.
2: My obserwowaliśmy ponad 20

0: 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
1: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
2: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
1: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
3: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
1: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a jarmark dominikański potrwa do połowy sierpnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodnie i słonecznie dziś na południu i południowym wschodzie. W drugiej części dnia od zachodu w stronę centrum będą się przesuwać deszczowe chmury. Miejscami może też zagrzmieć. Dziś upał na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 w większości regionów, do nawet 36 miejscami w centrum i na południu.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Valettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
8: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem, co też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nas nastawienie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
7: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŚK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję Światowej Federacji, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie.
9: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
10: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
9: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
7: Z Alicją Rosolską rozmawiał Przemysław Pozowski.
11: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
12: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
13: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12 B 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
11: Po reklamie.
14: Jest parę minut po godzinie 7 i powiem krótko, co tu dużo mówić. 21 stopni na naszych termometrach chwilę po 7, no to mówi samo za siebie. Dzisiaj w ciągu dnia dobijemy do gorących 32 kresek, no i słońca na pewno nie zabraknie. Jutro co prawda ma być odrobinę chłodniej, bo 28 stopni, no i może coś tam popadać, a w niedzielę no to zajdzie już do 24, ale bez paniki, bo od nowego tygodnia wracają znowu upały powyżej 30 stopni.

0: No i mamy. Absolutny powód do dumy dla naszego miasta. Sześcioro młodych pływaków z klubu H2O Włocławek przepłynęło Bałtyk w pław z Gdyni na Hel. Pokonali aż 18 km w czasie 7 godzin i 16 minut, a wszystko w ramach charytatywnej akcji Dzieci dla Dzieci. No wielki szacunek dla Marcela, Franka, Hani, Amelii, Alicji, no i Korneli. Zebrali środki dla włocławskich domów dziecka i udowodnili, no, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
4: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101.4 FM.
5: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Były prezes Anwilu ma nową pracę. Jaś z Lipna potrzebuje pomocy i kulturalnie pod chmurką. Renata Kończyńska, Puls Włocławka. Zapraszam. Były prezes Anwilu Włocławek Łukasz Pszczółkowski wraca do zawodowej koszykówki. Niespełna 3 miesiące po odejściu z włocławskiego klubu został dyrektorem wykonawczym pierwszoligowego ŁKS Kulpa Kłódź. W nowej roli będzie odpowiadał za organizację i koordynowanie pracy całego klubu. ŁKS zapowiada walkę o awans do Polskiej Ligi Koszykówki. Pszczółkowski kierował Anwilem od 2022 roku. W tym czasie włocławski klub zdobył m.in. FIBA Europe Cup, a po zakończeniu ubiegłorocznego sezonu jego miejsce na stanowisku prezesa zajął Hubert Heyman. Budowa zielonych terenów śródmieścia we Włocławku dobiega końca. Choć zakończenie inwestycji było kilkakrotnie przekładane, wykonawca zgłosił gotowość do odbioru, a Miejski Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął procedurę odbiorową. Mówi Mateusz Piernikowski, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni we Włocławku.
3: Zdajemy sobie sprawę z usterek, wad czy też niedociągnięć ze strony wykonawcy. O tym wykonawca wie, ma tego świadomość. To nie jest tak, że on udaje, że tego faktu nie ma. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowania już ostatecznej treści protokołu końcowego, dwustronnego.
2: Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak oceniają zielone tereny śródmieścia.
4: No nie jestem jako mieszkaniec tutaj zadowolony, tym bardziej, że według niektórych miejsc to woda musi płynąć pod górę. Poza tym chciałbym, żebyście Państwo nagrali, jak przechodzi osoba niepełnosprawna przez przejście dla pieszych. Bo właśnie to mnie najbardziej denerwuje.
5: Będzie się można przewrócić rzeczywiście i będzie źle.
6: Tutaj są te kostki, bardzo duże odstępy są, więc no myślę, że nie będzie dobrze.
7: Jak ocenia pan przebieg remontu?
8: No, przebieg fatalnie, bardzo wolno, nieskładnie, niezgrabnie, jakoś tak bez pojęcia.
9: Dobrze, uważam, że jest w porządku. No trochę długo trwało, ale w końcu jest ładnie, pięknie.
2: 7-letni Jaś z Lipna walczy z ultrarzadką chorobą genetyczną PUS3. Nadzieją dla chłopca jest opracowana terapia genowa, jednak jej przygotowanie wymaga ogromnych środków finansowych. Rodzice prowadzą internetową zbiórkę, której pierwszym celem jest zebranie 1 000 000 euro na sfinansowanie badań i prac nad terapią. Na świecie zdiagnozowano zaledwie 12 dzieci z mutacją PUS3, z czego 6 mieszka w Polsce. Twórcy zbiórki podkreślają, że każdy może pomóc, wpłacając pieniądze lub udostępniając apel. Dzisiaj o godzinie 22 w ogrodzie parafii ewangelicko-augsburskiej przy ulicy Brzeskiej we Włocławku odbędzie się kolejny seans w ramach kina letniego Kulturalnie pod chmurką. Tym razem widzowie obejrzą film Błysk diamentu śmierci. Kryminał z elementami thrillera opowiadający o emerytowanym agencie, który po latach ponownie trafia w sam środek pełnej tajemnic i niebezpieczeństw intrygi. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę. Dorota Wartycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale i został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
2: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
3: Was zatrzęsło się w domu.
4: To normalnie szok dla człowieka takiego.
5: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
4: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
1: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko, gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
6: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania.

0: że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
1: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18.00 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej, potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
1: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych w Zakopanem, to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej, po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Piątek pogodny i słoneczny, ale w drugiej części dnia od zachodu do centrum będą się przemieszczać deszczowe chmury, może też zagrzmieć. Dziś bardzo ciepło, a nawet upalnie, do 28 stopni na północy, w centrum od 30 do 34, a miejscami nawet 36 stopni na południowym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. FIFA uspokaja, że to tylko propozycja, UEFA nie do końca w to wierzy. Oburzenie w Europie na pomysł utworzenia nowej spółki zarządzającej m.in. Mundialem jest tak duże, że UEFA postawiła w tej sprawie ultimatum. Na czym ono polega, wie Przemysław Pozowski.
7: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji Mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich.
6: FIFA pisze dziś, że szanuje każdy głos, także sprzeciw, ale zachęca do dyskusji w tej sprawie. Raków Częstochowa wygrał na Malcie z Walettą 4-0, a GKS Katowice pokonał MŚK Żylina 3-1. Nasze drużyny awansowały tym samym do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków bez problemów, na GKS odrabiając jednobramkową stratę, mówi trener Rafał Górak.
8: Dopiero te dwa spotkania można ocenić jako jedną całość i było na pewno dużo tego, co ludzie chcą w piłce zobaczyć. I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania jako GKS Katowice. Z tego Z tego powodu bardzo, bardzo jestem zadowolony, bo przeciwnik był niebanalny.
6: W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Raków zagra z Hammarby, a GKS z Hapoelem Tel Awiw. Do tego mamy jeszcze trzy drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, Lech Poznań z Klaksvik z Wysp Owczych, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Francuz Adrien Formeau prowadzi po pierwszym dniu rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata w WRC. Po krótkim Super OS-ie drugi jest Belg Thierry Neuville, a na trzeciej pozycji sklasyfikowani są ex aequo dwaj kierowcy Toyoty, Brytyjczyk Elfyn Evans i Francuz Sébastien Ogier. Dziś 9 odcinków specjalnych, a rajd Finlandii zakończy się w niedzielę.
5: Reklama.
9: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
5: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 8 i w tej godzinie zajrzymy do Hali Mistrzów, gdzie stary, kultowy parkiet odszedł do historii i został wymieniony na nowy. No a zaraz potem zarzucę dla Was historię dającą do myślenia o tym, dlaczego bezgraniczne wierzenie sztucznej inteligencji może się bardzo głupio skończyć.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i proszę bardzo, Włocławek znowu udowadnia, że z drewna po remoncie hali mistrzów można zrobić akcję marketingową roku. No bo zamiast wyrzucać pocięty parkiet, no to klub przybił na nim numerki, dopisał kultowy cytat i dorzuca po kawałku dla każdego karnetu rottweilerów. No także wygląda na to, że kibice wreszcie będą mogli legalnie wynieść z hali kawałek podłogi, nie wywołując przy tym interwencji ochrony.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
3: Chcesz, aby Twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Wyświetlił mi się taki absurd dnia ze świata technologii. No, w Zabrzu kierowca przekroczył prędkość o 14 km na godzinę i, uwaga, odmówił mandatu na 100 zł. Dlaczego? No bo podczas swojej kontroli zapytał się o radę sztucznej inteligencji, a ta zasugerowała mu nieprzyjmowanie kary na miejscu. No, sprawa trafiła do sądu, który wbił mu grzywnę 8-krotnie wyższą niż ta wyjściowa od policji. No, AI na pewno jest dumna ze swojej porady prawniczej, a policja ma idealny przykład na to, że jak technologia potrafi wyczyścić portfel.
1: Reklama.
2: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Ja tak zerkam sobie na termometry, no i co tutaj dużo mówić? Pogoda jest dzisiaj po prostu obłędna. Nad Polską, no, wjeżdża potężna fala upałów, no i słyszę już od samego rana, dajecie znać, że mnóstwo osób pakuje ręczniki, leżaki i zmierza prosto nad nasze włocławskie jeziora, żeby złapać trochę ochłody. No jeżeli też planujecie dzisiaj wypad nad wodę na jezioro Wikaryjskie czy Czarne, no to pamiętajcie o kremie z filtrem i zimnej wodzie, bo słońce grzeje, no, bez litości.
1: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni. Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
2: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
1: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
1: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco, alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia w niektórych miejscach w Polsce. Tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się we znaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
4: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
1: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
5: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
6: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
5: Tak.
1: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza druga kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nafciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
8: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę.

0: i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy klasę rywala, ale z optymizmem i z wiarą w własną umiejętności podejdziemy do drugiego spotkania. Tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie i chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
1: O 20:30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sołomir Abramowicz.
2: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
1: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę, z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowych Mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a wczoraj również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem Amerykanka wygrała do 3-0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Wodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie, w roku olimpijskim, Polska zdobyła na Mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
6: Pogodnie, słonecznie i bez opadów dziś na południu i południowym wschodzie. Od zachodu do centrum będą się jednak przemieszczać deszczowe chmury, miejscami też zagrzmi. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, około 30-34 w większości regionów, do 36 w centrum i na południowym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
7: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
5: Po reklamie.
8: Jest parę minut po godzinie 9:00, no słońce naprawdę zaczyna przygrzewać się coraz mocniej, no a my wrzucamy w kąt tygodniowe zmęczenie, podkręcamy bas, no i serwujemy wam numery, które postawią was na nogi bez żadnej dolewki espresso. Zostańcie razem z nami.
5: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Przeglądam sobie wakacyjne plany w okolicy. No i proszę bardzo, w sobotę od godziny 15 rusza biesiada sołecka przy świetlicy w Czerniewicach 2. Będzie tam kiełbasa z grilla, pokazy sprzętu strażackiego od OSP, dmuchańce dla dzieciaków, no i oczywiście dobra muzyka w tle. No a gospodynie i sołtysi już wszystko dopinają na ostatni guzik, więc jak szukacie fajnego miejsca na sąsiedzką integrację, no to kierunek jest jasny.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. Sprzedaży, róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Choinek Wiktorowo.
1: Po reklamie.

0: No to ja już teraz zerkam sobie na najbardziej niespodziewaną zmianę branży tego roku. Były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk został, no uwaga, kulinarnym TikTokerem. Polityk kręci teraz filmiki, na których testuje polskie jedzenie i ocenia pizzę nad morzem. No i on zapewnia, że po prostu chce promować polskie restauracje, choć no złośliwi powiedzą, że robi nową konkurencję dla księżula czy Magdy Gessler.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: teraz zerkam sobie na propozycje letnich spacerów po mieście. No i Włocławek przypomina o swoim szlaku wieloformatowych murali, od esencji miasta przez fajansowy talerz, po kultowy mural nawiązujący do piosenki Kobranocki. No te malowidła robią kapitalną robotę w miejskim krajobrazie. No a wszystkie lokalizacje łatwo nabierzecie w aplikacji M-Mieszkaniec w module M-Turysta, więc no bierzcie wygodne buty i ruszajcie w teren.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 3 osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Wertycka. 3 osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
2: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
1: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie 3 dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzy.
3: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
1: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18:00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając wpław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melidi, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
4: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczmy.

0: zobaczymy w Toronto.
1: Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiący, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
2: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Bez deszczu, słonecznie i pogodnie dziś w większości regionów, choć od zachodu w stronę centrum będą się w ciągu dnia przemieszczać deszczowe chmury. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, 30 do 34 w pozostałych regionach, do 36 w centrum i na południowym zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
7: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
5: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 10 i w tej godzinie prześwietlimy weekendowy rozkład jazdy dla Włocławka i okolic. No mam dla Was kilka świetnych propozycji na wolne dni, więc jeśli nie macie jeszcze planów, no to koniecznie posłuchajcie. A teraz no czas na solidny pakiet muzyczny.
5: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: tak jak G.
1: No i zerkam na propozycje na weekend w regionie i już w sobotę od godziny 14 na boisku przy OSP w Wiosce ruszają gminne zawody sportowo-pożarnicze. Lokalne jednostki z miasta i gminy Skępe zmierzą się w widowiskowych konkurencjach, gdzie liczy się czas, precyzja i zgranie ekipy. I to jest na pewno fajna okazja do tego, żeby wpaść z rodziną, pokibicować się swoim druhom i zobaczyć strażackie zmagania na żywo.
2: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz, jeżeli lubicie chodzić na spacery, no to mam dla was kolejną weekendową propozycję. Już w sobotę o godzinie 10 rusza kolejny wakacyjny spacer z przewodnikiem PTTK. I tym razem trasa poprowadzi przez cmentarz komunalny, gdzie poznacie historię ludzi, którzy tworzyli dawną historię Włocławka. Zbiórka odbędzie się pod informacją turystyczną na Okrzei. Przewodnikiem jest oczywiście niezawodny Krzysztof Cieczkiewicz. No i on zdradzi całą masę lokalnych ciekawostek.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec. Dorota Werdecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 roku.

0: Jedna osoba w tym sezonie to już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
1: Dobrze, że wróciły. Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
2: Było bardzo chłodno, a teraz to już naprawdę jest pięknie.
3: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
0: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
4: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
0: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Możemy dziś liczyć na dużą dawkę słońca w całej Polsce, choć od zachodu w stronę centrum w ciągu dnia będą się przemieszczać deszczowe chmury, miejscami też zagrzmi. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu, w pozostałych regionach od 30 w górę do nawet 36 w centrum, na południu i na południowym zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.
2: Jak ci

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o

0: porażki po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc rozsądek.
1: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
0: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
2: Uniewinnieni zostali Paweł i Józef K., główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
0: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Najwięcej słońca i sucho na południu i południowym wschodzie. Po południu od zachodu ku centrum będą jednak postępować przelotne opady deszczu, wieczorem miejscami burze z gradem. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do 36 miejscami w centrum.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Reklama.
6: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
7: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chcesz.

0: Się świętować. Pensjonat Michelin, twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie.
2: Jesteśmy po 12:00, piątek, moi drodzy, gorący piątek, no i zbliża się wielkimi krokami weekend. Co ciekawego dzieje się we Włocławku i okolicach podczas tego wakacyjnego weekendu? Wydarzeń niesamowicie dużo, o wszystkich postaram się wam dziś opowiedzieć. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć.
1: Popołudnie po polsku na 101,4

0: Tak jak wspominałem, dziś dużo mówię o tym, co dzieje się w ten weekend w naszym regionie i już dziś wyjątkowe wydarzenie, w którym warto wziąć udział, bo to chwila trochę historyczna. Będzie odsłonięcie ceramicznej instalacji. Instalacji, która jest hołdem dla włocławskiego modernizmu, przedwojennego modernizmu. O godzinie 18 na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli przy ulicy 3 Maja 18, odsłonięcie ceramicznej instalacji autorstwa Marii Nowakowskiej Chwała Włocławskiej Modernie. Udział oczywiście jest darmowy, no to co? Widzimy się, nie? Godzina 18, Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe, odsłonięcie instalacji ceramicznej Chwała Włocławskiej Modernie.
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Biblioteka przygotowała wiele atrakcji na drugą część wakacji. Od września zakaz telefonów w szkołach i kibice dostaną parkiet z hali mistrzów. Renata Kończyńska, Puls Włocławka. Zapraszam. Na czas wakacji miejskie instytucje kultury i placówki oświatowe przygotowały wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. We Włocławku szczególnie aktywna jest Miejska Biblioteka Publiczna. Przez cały lipiec zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach odbywały się warsztaty, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz turnieje sportowe. Biblioteka zapowiada, że w sierpniu równie nie zabraknie interesujących wydarzeń. Mówi Natalia Bonawenturska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.
4: Mamy w ofercie i warsztaty, i takie warsztaty troszkę literacko-animacyjne. A oprócz tego jeszcze właśnie takie zajęcia tutaj w strefie dziecka, w mediatece, właśnie gamingowe zajęcia. Każdy znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście nasza oferta nie jest tylko ograniczona do biblioteki głównej, właśnie do mediateki i strefy dziecka. Nasze filie także mają bogatą ofertę, także i warsztaty czekoladowe czekają na dzieci, i warsztaty tajemniczy ogród, właśnie stworzenia takich małych ekosystemów w słoiczkach. I nawet planujemy zakopanie kapsuły czasu, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i będzie zadowolony.
3: Szczegółowy harmonogram wydarzeń i warsztatów dostępny jest na profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej na Facebooku. Na część zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy, dlatego warto śledzić publikowane na bieżąco informacje. Telefony komórkowe stały się nieodłącznym elementem codzienności również wśród dzieci. Specjaliści od dawna zwracają uwagę, że ich nadmierne używanie może negatywnie wpływać na koncentrację, sen i rozwój młodych osób. W odpowiedzi na te problemy Sejm przyjął przepisy dotyczące korzystania z telefonów w szkołach, mówi Monika Jabłońska, zastępca prezydenta Włocławka.
5: Ważne zmiany, bowiem wszystkie badania ogólnopolskie wskazują na to, że na tym etapie kształcenia mają rzeczywiście te telefony mają bardzo negatywny wpływ na dzieci w kontekście hejtu, prześladowania, ale też także kwestii związanych z uzależnieniem od telefonu komórkowego.
3: Nowe regulacje przewidują jednak wyjątki, w których uczniowie będą mogli korzystać z telefonów, dodaje Monika Jabłońska.
5: To są kwestie zdrowotne, takie uzasadnione, bardzo mocno uzasadnione sprawy, które wymagają obecności, nie wiem, aplikacji w komórce ze względów zdrowotnych dziecka, ze względu na pewien rodzaj niepełnosprawności, ale oczywiście wszystko to musi być bardzo mocno umotywowane, żeby ta komórka była przy dziecku.
3: Nowe zasady mają wejść w życie 1 września. Szkoły będą miały czas do końca października na dostosowanie swoich statutów do nowych przepisów. Historyczny parkiet z hali mistrzów trafi do kibiców Anwilu Włocławek. Klub poinformował, że każda osoba, która kupi karnet na sezon 2026-27, otrzyma oryginalny fragment nawierzchni z indywidualnym numerem. To pamiątka z parkietu, na którym Anwil świętował największe sukcesy, w tym Mistrzostwa Polski. Szczegóły sprzedaży karnetów klub ma przedstawić 4 sierpnia.
0: To jest Puls Włocławka.

0: tygodnie. Dużo mówię o tym, co dzieje się w ten weekend w naszym regionie. Zaglądamy na lotnisko do Kruszyna, ale w zasadzie to może powinniśmy patrzeć po prostu na niebo nad naszym regionem, nad włocławskim i okolicami. Dziś rusza fiesta balonowa. Włocławskie zawody balonowe, które potrwają do niedzieli włącznie. No i zwłaszcza rano i wieczorem trzeba patrzeć w niebo. Będzie widać balony. Pierwsze dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jutro będą startować też od rana, podobnie zresztą w niedzielę. Takie zawody, fiesta balonowa na lotnisku w Kruszynie.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne, Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi. Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
2: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
1: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
3: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
1: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3% porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
4: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
1: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W większości kraju upalnie, na południu i w centrum maksymalnie nawet 37 stopni. Po południu jednak lokalnie mogą się pojawić burze na krańcach wschodnich oraz postępujące od zachodu ku centrum kraju opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były

0: Nony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
2: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
3: Wow!
2: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
1: Po reklamie.
4: Jesteśmy po 13:00. Jutro w naszym regionie zawyją syreny alarmowe. Będę mówił o tym za moment. W tej godzinie powiem też o tym, że Festiwal Wisły wraca do Włocławka i to już za moment.

0: Ostatni dzień lipca, jutro sobota, pierwszy dzień sierpnia, no i to kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. We Włocławku, podobnie jak w całym kraju, o godzinie 17 w godzinę W zawyją syreny alarmowe. Jest to historyczna godzina i upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z tej okazji, jak co roku, odbędą się też miejskie uroczystości. O szczegółach będziemy jeszcze mówić, natomiast o 17 w całym Włocławku i w całym regionie powinniśmy usłyszeć dźwięk syreny.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław.
0: Powinniśmy usłyszeć dźwięk syreny.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Jeżeli ktoś narzeka, że we Włocławku dzieje się mało, to ewidentnie nie słucha naszego popołudniowego programu, bo regularnie mówimy o tym, co ciekawego dzieje się i we Włocławku, i w regionie. No i już za tydzień Festiwal Wisły we Włocławku. To 10. edycja tego festiwalu. 2 dni pełne atrakcji, które pozwolą na nowo odkryć piękno królowej polskich rzek. No i jak zwykle jej znaczenie dla historii stolicy Kujaw. To w kolejny weekend za tydzień na włocławskich bulwarach oraz na przystani przy ulicy Piwnej. O szczegółach będę wam w tygodniu oczywiście opowiadał, bo atrakcji będzie co niemiara. A już teraz wracamy do grania.
1: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor. Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
2: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku. Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel. Bojańczyka 17. Włocławek. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Popołudnie po polsku. Na 101,4 FM.

0: Uwaga, kierowcy poruszający się po Włocławku, most znowu będzie zamykany na noc. To w przyszłym tygodniu od 3 do 5 sierpnia w godzinach od 22 do 6 most imienia marszałka Rydza Śmigłego będzie całkowicie zamykany. Od 22 do 6, 3, 4 i 5 sierpnia. To ważna informacja dla tych, którzy na 6 na przykład dojeżdżają do pracy po jednej czy po drugiej stronie Wisły albo wracają po 22. Od 22 do 6 w przyszłym tygodniu most stalowy będzie zamykany.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
4: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: zmysłu napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek nici. Znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, Kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera. Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzą analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa.

0: na ten temat.
1: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
0: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
1: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
2: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
3: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
2: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Na ogół od 30 do 34 stopni, ale w centrum może być nawet 37, na Pomorzu z kolei najchłodniej, tam 28. Na ogół sucho, ale od zachodu kraju mogą wkroczyć opady deszczu, a na wschodzie pod wieczór możliwe burze.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: To już po 14:00 piątkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Oczywiście w tej godzinie będziemy trzymać rękę na pulsie i sprawdzać, co dzieje się na drogach regionu, ale przede wszystkim to mnóstwo wakacyjnych brzmień. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.

0: popołudnie, trwa piątkowe popołudnie, no i na pewno też u ciebie pojawił się alert RCB. Bardzo ciekawy, nietypowy alert RCB, bo informujący o tym, że w razie zagrożenia powinniśmy być przygotowani i zajrzeć na poradnik bezpieczeństwa gov.pl. Okej, tylko pojawił się pewien problem. Gdy ten alert RCB został rozesłany, strona od ilości wejść po prostu padła. No i przypomina się ten kultowy cytat z Killera.
1: W moim stanie, według mnie, kilka niedociągnięć jest.
2: Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia?
3: Reklama.
4: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP Room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
6: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
3: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Popołudniowe godziny szczytu się rozpoczynają i widać to na włocławskich drogach. Staniemy oczywiście przy Moście Stalowym. Korkuje się też dojazd do Ronda przy Tamie i od Kazimierza Wielkiego i od Płockiej od strony centrum miasta. Duży ruch także na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Aleją Królowej Jadwigi oraz na rondzie u zbiegu Chopina, Witosa i Okrężnej. Jeżeli widzisz korek, wypadek, nieprzewidzianą sytuację na drodze, daj znać innym i wyślij nam wiadomość albo głosówkę na Messengera, a ja oczywiście od razu postaram się podać to dalej.
1: Reklama. Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
2: Po reklamie.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym psem.

dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

dzień sierpnia roztapia się.

jest tu nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo. Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kośniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
2: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. Czy w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
1: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kośniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najchłodniej nad morzem, tam miejscami zaledwie 22-23 stopnie. Zaledwie, bo na południu kraju nawet do 37. Tam też dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Na pozostałym obszarze więcej chmur. Lokalnie może padać, możliwe też burze.
3: Sponsorem prognozy pogody była

0: firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Reklama.
3: Co robisz?
4: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
3: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
4: Serio? A co z serwisem?
3: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
4: Brzmi dobrze.
3: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
4: To mnie przekonałeś.
3: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
2: Po reklamie.
5: To już po 15:00 piątkowe popołudnie, dużo dzieje się w naszym regionie, regularnie mówię o tym na antenie, ale oprócz tego daję też znać na Facebooku o ciekawych wydarzeniach, które odbywają się we Włocławku, na przykład dziś odsłonięcie ceramicznego hołdu włocławskiej modernie. O tym piszę dzisiaj na fejsie, zajrzyjcie tam koniecznie. Filip Waćkowski, cześć, w tej godzinie nie zabraknie informacji z Włocławka i regionu.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: Piątkowe popołudnie, zajrzyjmy sobie do kalendarza. 31 dzień lipca. Kiedy to zleciało, nie? Już połowa wakacji. Imieniny obchodzą Helena, Ignacy, Adam, Emilian i Iga. Dzień już coraz krótszy, o godzinę 13 krótszy od najdłuższego. Słońce w naszym regionie zajdzie o 20:29, a do końca lata 53 dni, wakacje potrwają jeszcze 32 dni. Dziś jest też święto pewnej grupy zawodowej, dość szerokiej i takiej, z którą nie można zadzierać. Więcej o tym porozmawiamy sobie jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Marzysz o eleganckich i trwałych rozwiązaniach dla swojego domu lub ogrodu? W naszej ofercie znajdziesz wysokiej jakości bramy, ogrodzenia i bramy kute, jak również nowoczesne w stylu loft z wykorzystaniem szkła. Dzięki naszemu doświadczeniu w kowalstwie artystycznym tworzymy unikalne projekty na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, wykonane z najwyższej jakości materiałów. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy odmienić Twój dom i ogród. Ciesz się pięknem oraz trwałością naszych wyrobów przez długie lata. Kuźnia, kowalstwo artystyczne. Bełszewo 45. Telefon 666 329 367.
3: Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chotcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Po reklamie. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Gdzie włocławianie spędzą weekend? Przystań na Płockiej cieszy się zainteresowaniem i sukces zespołu pieśni i tańca Kujawy. Renata Kończyńska, Puls Włocławka. Zapraszam. Upalne dni wracają do Polski. Synoptycy zapowiadają temperatury przekraczające 30 stopni, a wielu mieszkańców planuje spędzić weekend na świeżym powietrzu. Zapytaliśmy więc włocławian, jakie mają plany na najbliższe dni i jak radzą sobie z wysokimi temperaturami.
3: Letni weekend na odpoczynku, ewentualnie jakaś przejażdżka na rowerze, hulajnodze elektrycznej po mieście.
4: No ja będę chyba w Ciechocinku. Niedzielę.
5: No schodowo planuję się wybrać.
6: Jadę dzisiaj do Torunia, zagrać meczyk i w sobotę też mam mecz. Także jedno sportowo.
7: Pały znowu. Jak zamierzasz się przyszykować do tego?
6: Ja się cieszę, bo można jechać nad jezioro, można wyjść na miasto. Wakacje są od tego, żeby było ciepło, a nie zimno.
5: No proszę pana, na działeczce, na łonie natury, oczywiście, zieleni wśród drzew, kawka, herbatka, zimne napoje.
8: Wie pan, jeszcze się nawet nie zastanawiałam. Jeśli będzie pogoda, to gdzieś na pewno się wybiorę poza miasto.
9: No niestety mam remont w domu, ale jutro jadę do córki, do Torunia, do wnuczki, więc myślę, że tak miło spędzę czas, a jak wrócę, troszeczkę dokończę i być może na skrzynki na działkę pojadę.
10: Może wybiorę się na przykład do Ciechocinka.
6: Czy pogoda na to wpływa? Co pani chce robić w weekend?
10: Raczej takie wspólne plany.
11: Najprawdopodobniej na jakimś wyjeździe poza Włocławek.
1: Lekarze przypominają, by podczas upałów pamiętać o piciu wody, unikać pełnego słońca i chronić głowę. Przystań przy ulicy Płockiej to nie tylko miejsce dla żeglarzy, ale także kompleks rekreacyjny z basenami, siłownią plenerową, strefą wypoczynku i domkami letniskowymi, mówi Anna Szczęsna, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.
12: Domków jest łącznie 8, są 4 domki 4-osobowe i 4 domki 6-osobowe. Wyposażenie, no to myślę takie standardowe jak w domkach kempingowych, czyli jest zaplecze kuchenne, jest wiadomo, są sanitariaty, prysznice, no i sypialnie. Trzeba domki rezerwować z wyprzedzeniem, inaczej wygląda sytuacja na kamperowisku, ponieważ tutaj tych miejsc jest więcej, więc tutaj można przyjechać praktycznie tak z ulicy. Natomiast jeżeli chodzi o domki, no rezerwacji należy dokonywać wcześniej w Bosmanacie.
1: Jak dodaje dyrektor OSIR, zainteresowanie wynajmem domków jest większe niż w ubiegłym roku.
12: Jest w sumie dużo lepiej, bo w domkach mieliśmy już około 500 osób, które skorzystały od początku sezonu. Jeżeli chodzi o kampery, to było to 1300 osób prawie i jeżeli chodzi o pole namiotowe, to 350 osób. Także te statystyki możemy zobaczyć, co oczywiście cieszy, z roku na rok rosną, więc mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma.
1: Dobra pogoda zachęca do wypoczynku nad wodą. Osoby zainteresowane wynajmiem domków powinny wcześniej sprawdzić dostępność i zarezerwować termin w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zespół pieśni i tańca Kujawy promował Włocławek i kujawski folklor podczas 51. Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego w Hiszpanii. Przez 10 dni artyści koncertowali przed międzynarodową publicznością. Jednym z największych wyróżnień było zaproszenie przedstawicieli zespołu do hiszpańskiego studia telewizyjnego, gdzie promowali festiwal i polską kulturę ludową. W drodze powrotnej artyści wystąpili także we Frankfurcie nad Menem. Jak podkreślają członkowie zespołu, wyjazd był okazją nie tylko do koncertów, ale również promocji regionu i nawiązywania międzynarodowych kontaktów.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: dnia jest jakieś święto, każdego dnia jakaś grupa zawodowa świętuje i dziś jest, uwaga, Dzień Skarbowości, czyli święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb i urzędów skarbowych, a także urzędów kontroli skarbowej. Krótko mówiąc, święto ludzi, którzy nas liczą i z którymi lepiej nie zadzierać, więc wszystkiego najlepszego, jak coś, co złego to nie ja.
1: Reklama.
2: Mamy rośliny do Twojego ogrodu. Przyjedź i wybierz coś dla siebie spośród setek okazów. W sprzedaży róże, rododendrony, trawy, drzewka owocowe, krzewy liściaste i iglaste. Drzewa i krzewy ozdobne. Wiktorowo 9, trasa między Izbicą Kujawską a Lubrańcem. Telefon 506 064 367. Znajdź nas na Facebooku Plantacja Chojnek Wiktorowo.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację. Marcin Szamiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
2: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
1: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
3: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
1: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii. Pani Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów

0: nefrologii i neonatologii.
1: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie. Od zachodu ku centrum mogą postępować przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami możliwe burze z gradem. Na termometrach od 28 stopni na Pomorzu do 36 miejscami w centrum.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy już po 16:00. W tej godzinie wrócimy do tematu dzisiejszego odsłonięcia instalacji ceramicznej, odsłonięcia instalacji, która jest hołdem dla włocławskiego modernizmu. To o godzinie 18:00 w Kawiarni Obywatelskiej. Więcej szczegółów za parę chwil też na naszej antenie. Filip Waćkowski, cześć.
4: WPP na 101,4 FM.

0: Ta połowa wakacji, wiecie co to oznacza? No żniwa, a jak żniwa, to za chwilę rozpocznie się sezon dożynkowy w naszym regionie. Będzie można się pobawić nie raz i nie dwa i nie trzy na pewno na koncertach z Kolima, bo to jest zestaw obowiązkowy w tym roku, jak w pewnym filmie Kawa i WZ-ka, dożynki i z Kolim. W każdym razie 31 dzień lipca, zaraz dożynki, a później to już tylko początek roku szkolnego, następnie trzeba jechać na groby i co? I jeszcze tylko dwa mrugnięcia okiem, trzeba będzie ubierać choinkę.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
2: Wszystkim słuchaczom Radia Włocławek życzę wspaniałych, słonecznych wakacji i udanego, bezpiecznego wypoczynku. Joanna Borowiak, poseł na Sejm.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Zespół szkół nr 3 z dofinansowaniem. Sprawdzamy, co wydarzy się w weekend i młodzi pływacy przypłynęli Bałtyk. Joanna Lewandowska, Polska z Włocławka, zapraszam. Zespół szkół nr 3 we Włocławku otrzymał dofinansowanie na kontynuację programu Rehabilitacja 25+, mówi Ewa Foll, dyrektor zespołu szkół nr 3 we Włocławku.
5: Jest to program skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawnościami, a szczególnie do naszych absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy. Bo tak naprawdę uczeń w wieku 24 lub 25 lat kończą tak naprawdę naszą placówkę i nie mają gdzie konkretnie się podziać. Dlatego też 8 lat temu powstała taka inicjatywa, żeby przy pomocy oczywiście środków PFRON-owskich taki ośrodek wsparcia utworzyć przy naszej placówce.
4: Z programu skorzysta 21 absolwentów szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych. Mówi Ewa Foll, dyrektor zespołu szkół nr 3 w Włocławku.
5: Będą podzieleni oni na 3 grupy. Każda grupa codziennie od poniedziałku do piątku będzie otrzymywała wsparcie i terapeutyczne, i opiekuńcze. Między innymi będą to zajęcia rewalidacyjne, ale również i takie specjalistyczne, jak dogoterapia, jak felinoterapia, jak zajęcia logopedyczne, rehabilitacja ruchowa, trening umiejętności społecznych, aktywizacja zawodowa.
4: Dofinansowanie pozwoli placówce kontynuować zajęcia i wsparcie dla osób, które po zakończeniu nauki potrzebują dalszej rehabilitacji oraz możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Przed nami pierwszy sierpniowy weekend pełen atrakcji. Już dzisiaj rozpocznie się fiesta balonowa. Przez 3 dni nad Włocławkiem i okolicami będzie można podziwiać kolorowe balony podczas porannych i wieczornych lotów, o ile pozwoli na to pogoda. W sobotę o 10 odbędzie się spacer z przewodnikiem PTTK po cmentarzu komunalnym, a godziną później w Miejskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano bezpłatny seans w ramach wakacyjnej kinomanii, mówi Natalia Bonawenturska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.
6: 1 sierpnia w sobotę zapraszamy na seans niespodziankę dla dzieci. Tym razem będzie to takie właśnie kino familijne, walka dobra ze złem, na podstawie jednego z komiksów Marvela, także fanów Marvela też chętnie zapraszamy.
4: Po południu mieszkańcy uczczą 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O 17.00 przy pomniku Cichociemnych odbędą się główne uroczystości, a o godzinie W zawieją syreny. W niedzielę o 13.00 w Skansenie w Kupce rozpocznie się festyn folklorystyczny Wieńcowe u Dziedzica, mówi Beata Wąsik z Muzeum Etnograficznego w Włocławku.
7: Zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięci zaprezentuje widowisko, na którym będzie można zobaczyć, jak kiedyś ten zwyczaj dożynek czy wieńcowego wyglądał na wsi, szczególnie tam, gdzie był dwór. Wystąpią dwa zespoły, Kujawioki z Osięcin oraz zespół muzyki tradycyjnej z Kujaw Zachodnich, Poturba. Poza tym też na terenie skansenu będzie się naprawdę bardzo, bardzo dużo działo, bo i pokazy, warsztaty tematycznie związane właśnie z dożynkami, takie jak na przykład robienie wieńca do dożynkowego, ale i wiele, wiele innych, na przykład pokaz pozyskiwania miodu czy warsztaty garncarskie.
4: Od 15.00 park na Słodowie będzie gospodarzem rodzinnego pikniku z konkursami, pokazami i atrakcjami dla najmłodszych. Sześcioro młodych pływaków z klubu H2O Włocławek z sukcesem przepłynęło wpław Bałtyk z Gdyni na Hel. Charytatywna przeprawa liczyła 18 km i zakończyła się po 7 godzinach i 16 minutach. Celem akcji Dzieci dla Dzieci było nie tylko sportowe wyzwanie, ale także zbiórka środków na wsparcie podopiecznych włocławskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Organizatorzy podkreślają, że młodzi zawodnicy wykazali się ogromną determinacją i dziękują wszystkim, którzy wsparli organizację wydarzenia. Dochód z akcji pomoże spełnić wakacyjne marzenia dzieci z placówek Calineczka, Maluch i Niwylandia we Włocławku.
3: Słuchacie Pulsu Włocławka. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak jak wspominałem, dziś dużo mówię o tym, co dzieje się w ten weekend w naszym regionie i już dziś wyjątkowe wydarzenie, w którym warto wziąć udział, bo to chwila trochę historyczna. Będzie odsłonięcie ceramicznej instalacji. Instalacji, która jest hołdem dla włocławskiego modernizmu, przedwojennego modernizmu. O godzinie 18 na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej Śródmieście Cafe, czyli przy ulicy 3 Maja 18, odsłonięcie ceramicznej instalacji autorstwa Marii Nowakowskiej Chwała Włocławskiej Modernie. Udział oczywiście jest darmowy, no to co? Widzimy się, nie? Godzina 18, Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe, odsłonięcie instalacji ceramicznej Chwała Włocławskiej Modernie.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski Kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku. Profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku. Ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie Włocławek dla Was po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja. A w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców. Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
2: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
3: Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
2: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupie. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
4: To nie przegraliśmy sprawy, przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
2: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
5: Spodziewałem się, a dlaczego się miałem nie spodziewać?
2: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
6: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień. I na takie orzeczenie liczyli.
2: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
1: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków, tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
7: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
8: Mamy dość zaawansowane rozmowy, potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
1: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W nocy więcej chmur, przelotne opady deszczu. Spodziewajcie się też burz z gradem, pogodniej bez opadów na południu. Na termometrach od 16 do 21 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
11: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medico.

0: dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
1: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
2: Wow!
1: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
3: Po reklamie.
4: Jesteśmy po 17. W tej godzinie będziemy mówić o tym, co można robić w weekend, że nie trzeba wychodzić z domu, a panowie mogą niedługo często zaglądać do pralki. Dlaczego? Wszystko wyjaśnię w tej godzinie.
3: Po polsku na 101,4 FM. To był

0: Będą duże zmiany od nowego roku szkolnego. Zakaz telefonów komórkowych. Prezydent podpisał nowelizację ustawy i tak, w przedszkolach oraz szkołach podstawowych nie będzie można korzystać, uczniowie nie będą mogli, bo pewnie nauczycieli to nie dotyczy, uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Nie tylko podczas lekcji, no bo to było wiadome wcześniej, ale także podczas przerw. Czyli teraz do toalety uczniowie nie będą chodzić palić papierosy, a przeglądać TikToka.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: popołudnie, piątkowe popołudnie. Co robić w weekend? A może nie wychodzić z domu, bo gorąco. Zawsze jest jakiś pretekst, nie? Żeby posiedzieć na chacie i pograć w grę komputerową chociażby. Kojarzycie GTA San Andreas? No nie wierzę, że nie. Się grało kiedyś dużo, co? Właśnie widziałem w internecie filmik, jak gość odpalił GTA San Andreas na pralce. Pralka z kolorowym wyświetlaczem, a on odpalił tam po prostu GTA San Andreas i poruszał się za pomocą pokrętła do ustawiania programu. Wiecie co? Ja teraz poczułem się staro. Pamiętam, jak za dzieciaka na komputerze nie chciało mi to w ogóle pójść, bo miałem za słaby. A teraz działa to na pralce. Chociaż może to jest w ogóle dobry sposób, żeby panowie w końcu zainteresowali się praniem.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
1: Po reklamie.

0: kilkanaście minut do 18, piątkowe popołudnie. Ja się żegnam, no i zostawiam was z porcją wyśmienitego grania. Natomiast ja od razu prosto stąd z radia śmigam na 3 maja do Kawiarni Obywatelskiej. Tam na dziedzińcu dziś odsłonięcie właśnie o 18 ceramicznej instalacji poświęconej włocławskiemu modernizmowi. Widzimy się na dziedzińcu Kawiarni Obywatelskiej, a w drodze oczywiście mnóstwo gorących hitów na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.
3: Szukasz miejsca, gdzie wesele naprawdę robi efekt wow? Gdzie konferencja nie usypia ludzi po pierwszej kawie, a osiemnastka kończy się wspomnieniami na lata? Poznaj Pensjonat Michelin we Włocławku. Eleganckie wesela, komunie pełne rodzinnego klimatu, biznesowe konferencje, imprezy firmowe, osiemnastki i integracje pod gołym niebem przy grillu lub ognisku. Tu natura spotyka dobrą zabawę. Stylowe sale, komfortowe noclegi, świetna kuchnia i przestrzeń, w której po prostu chce się świętować. Pensjonat Michelin, Twoje miejsce na wyjątkowe chwile. Włocławek, ulica Lipowa 12B, 14. Zadzwoń 669 615 325. Pensjonat Michelin. Tu imprezy mają swój klimat.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje, sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
1: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i MGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
3: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
4: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle z politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
3: Nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
5: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie Umiew, w Sosnowcu i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie, że przez 2 tygodnie będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym, także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
1: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W Jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem temperatura od 22 stopni nad morzem do 28-30 na wschodzie i południowym wschodzie kraju. W wielu regionach, zwłaszcza na zachodzie, północy i w centrum, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Spokojniej na południu i na południowym wschodzie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz w Płocku, gdzie Wisła gra z Widzewem Łódź o 20:30. Jeszcze dziś Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął ten sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną, nie tracąc gola, o czym mówi bramkarz Sławomir Abramowicz.
9: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby T0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej.
8: Nasi europejscy pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie spotkania z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestu wobec planów

0: udało się znaleźć w miesiąc, zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie ósemka zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, co sprawiło, że przegrała tam właściwie już wygrany mecz. Jej forma też jest zagadką, zwłaszcza że Chwalińska ma coś do udowodnienia, że ten genialny występ i finał French Open to nie był jednorazowy wyskok.
1: To była relacja Michała Waszkiewicza, a losowanie drabinki turnieju w Toronto właśnie powinno ruszać.

0: po polsku.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
2: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. No i moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
1: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
1: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca 82 lata temu zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
4: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17 1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
1: Jutro o 17 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiSie.
5: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
1: Podczas spotkania pojawiły się jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.

0: deszczowa i burzowa na północy, w centrum i na zachodzie Polski. Nie powinno padać na południu. Sobota upalna i znowu trochę burzowa i deszczowa. Jutro 25 stopni na północnym zachodzie Polski, 28 w Wielkopolsce, 33 na Mazowszu, a największy upał na Podkarpaciu 36.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
4: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 0,15 punktu. Ligę Mistrzów polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie pięć naszych drużyn wciąż walczy o awans do dwóch pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
6: Wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
5: W kolejnej rundzie GKS zagra z Hapoelem Tel Awiw, a Raków z Hammarby. Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
4: A w związku z meczami pucharowymi zmiany na ligowych boiskach, bowiem zarówno Raków, jak i GKS poprosiły o przełożenie spotkań w trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
7: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
4: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 28 lat procesu o zabójstwo sąd wszystkich uniewinnił. Bezpieczniejsze urzędy, szkoły i szpitale, powstaną centra cyberbezpieczeństwa. Rewolucja w futbolu, UEFA ma plan na własne Mistrzostwa Świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przełomowy finał jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Po 28 latach sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych o zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. W tym domniemanego sprawcę oraz byłych policjantów podejrzewanych o utrudnianie śledztwa. Rodzina nastolatki nie kryje rozczarowania. Mówi, że nie potrafi pogodzić się z takim rozstrzygnięciem. Więcej o tym Marcin Starzec.
2: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
3: Ciężko mi skupić teraz myśli. Jestem zdruzgotana i ona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
2: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
4: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy zamordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
2: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
5: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
2: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
6: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
2: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację.
1: Bo wyrok nie jest prawomocny. Lokalne centra cyberbezpieczeństwa mają chronić mieszkańców przed atakami. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że powstanie 30 takich lokalnych centrów. Dzięki temu, jeśli dojdzie na przykład do próby włamania do miejskich systemów, ataku na szkołę, urząd czy lokalny szpital, reakcja ma być szybsza niż dziś.
7: Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. To od ponad 270 tysięcy incydentów, które w 2025 roku zostały zidentyfikowane. To szczególne wzmocnienie ataków na instytucje wody i kanalizacji. To ataki, które mają miejsce na infrastrukturę energetyczną. Chcemy jeszcze mocniej inwestować w bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.
1: A ta zmiana ma kosztować budżet 270 milionów złotych. Dziś ruszył w tej sprawie konkurs dla samorządów. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów i ostrożność. To typowa dla Grecji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
8: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
1: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, między innymi Paros i Lesbos. Piłkarska wojna na szczycie UEFA i FIFA są coraz dalej od porozumienia. Europejska Federacja nie zgodziła się na zmiany planowane przez szefa FIFA Gianniego Infantino i podobno szykuje własną wersję Mistrzostw Świata. Według mediów zamiast jednego mundialu mogłoby powstać kilka dużych turniejów rozgrywanych w różnych krajach. To oznaczałoby jedną z największych rewolucji w historii futbolu. Symbol Krakowa w niedzielę będzie obchodzić swoje święto. Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie zwiedzić sukiennicę. Będzie muzyka na żywo i poczęstunek. 2 sierpnia to rocznica przebudowy zabytku, do której doszło pod koniec XIX wieku. To po niej sukiennice wyglądają właśnie tak jak dziś.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro czeka nas kolejny gorący dzień. Temperatura wyniesie od około 23 stopni nad morzem do nawet 35 na południowym wschodzie kraju. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu i burze, a lokalnie także grad. Ale słońca też nie zabraknie.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 15 setnych punktu. Ligę Mistrzów polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż walczy o awans do 2 pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
13: I wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
12: W kolejnej rundzie GKS zagra z Hapoelem Tel Awiw, a Raków z Hammarby. Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
11: A w związku z meczami pucharowymi zmiany na ligowych boiskach, bowiem zarówno Raków, jak i GKS poprosiły o przełożenie spotkań w trzeciej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
14: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Narkotyki i zakaz jazdy są zarzuty dla kierowcy po śmierci 9-latka. Polska protestuje po incydencie z rosyjską rakietą. Ambasador dostał notę. 0-0 w Płocku na otwarcie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku, był pod wpływem narkotyków. Co więcej, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę, zjechał na chodnik i staranował dziecko jadące rowerem. Chłopiec zmarł w szpitalu. 39-letni kierowca się przyznał, grozi mu 20 lat więzienia. Rosyjski ambasador Georgij Michno został dziś wezwany do polskiego MSZ-u. To reakcja na incydent z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie. Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
1: Wczoraj o świcie rosyjska uzbrojona rakieta spadła w Tarnawie Kolonii. Nikt nie ucierpiał. Tego dnia Rosjanie masowo strzelali rakietami Ukrainę. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. W niedzielę mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 kilometrów, a wszystko w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
3: Jesteśmy zabezpieczeni. Wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody. Będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
1: Zapewnia koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy. Wysoka temperatura doskwiera też drogowcom. Z jednej strony upał, a z drugiej plan do wykonania. W wakacje remontów jest najwięcej. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
1: Jak mówi ekspert, dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe opady deszczu. Mamy półmetek wakacji. Prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
5: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodzo, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
6: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
5: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
6: I tego się nie kupi za dużo.
5: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom goroleniego dają ino o pieniądzach, liczą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
1: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. Bez bramek, ale też i bez nudy w Płocku. Pierwszy mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Obie drużyny stworzyły sporo groźnych sytuacji, ale świetnie spisywali się bramkarze. Najbliżej gola była Wisła, która w końcówce trafiła w poprzeczkę. Drugi dzisiejszy mecz w Lublinie grają już Motor z Jagiellonią Białystok.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Sobota zapowiada się upalnie i dynamicznie. W centrum kraju termometry pokażą około 30 do 33 stopni, a na południowym wschodzie nawet 35. Trochę chłodniej nad morzem, od 23 mniej więcej. Po południu i wieczorem miejscami mogą wystąpić burze z silnym wiatrem. No i wtedy też mocno może padać.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 15 setnych punktu. Ligę Mistrzów polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie pięć naszych drużyn wciąż walczy o awans do dwóch pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszta, Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i JKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
10: Wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
9: W kolejnej rundzie JKS

0: medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
1: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
0: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe prawo dla klientów. Producent ma naprawić zamiast wymieniać. Znani dziennikarze motoryzacyjni oczyszczeni z poważnych zarzutów. Wiśniowy alarm. Ceny skupu spadły w kilka dni o 1/3. Sadownicy podejrzewają zmowę cenową. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Masz zepsuty telefon, pralkę albo zmywarkę? Od dziś producent musi sprzęt naprawić, a nie wymieniać na nowy. Chodzi o ekologię. Nowe unijne prawo ma ograniczyć wyrzucanie urządzeń na śmietnik. Producent będzie musiał sprzęt naprawić sam albo zapłacić za naprawę. Powinno to skłonić producentów do wytwarzania lepszych produktów, mówi radca prawny Mikołaj Zdyb.
2: Chodzi o to, żeby te produkty były naprawialne i żeby to było opłacalne. Bo są takie kategorie produktów, o których mówi się, że są po prostu tak projektowane i tak produkowane, żeby naprawa się nie opłacała, tak? Tylko żeby po prostu trzeba było wymienić cały produkt.
1: Dodatkowo, jeśli konsument zdecyduje się na naprawę, to dostanie też roczną gwarancję na zreperowany sprzęt. Koniec głośnej sprawy dziennikarzy motoryzacyjnych. Sąd prawomocnie uniewinnił Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od zarzutów gwałtu. Prokuratura przegrała apelację, a wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Obaj od początku nie przyznawali się do winy. Premier Donald Tusk uważa, że Hiszpania powinna wzorować się na Polsce. Chodzi o ochronę granic Unii Europejskiej. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie, gdzie w ciągu doby pojawiło się około 50 tysięcy migrantów z Maroka. Premier Hiszpanii broni się przed oskarżeniami europejskich przywódców i apeluje o solidarność. Hiszpan mówi, w ostatnich latach Włochy wpuściły 2 razy więcej nielegalnych migrantów. Poza tym według niego zdecydowana większość tych, którzy szturmowali wczoraj i przedwczoraj Ceutę, wróciła już do swego kraju. Przypomnijmy, Ceuta to hiszpańska enklawa na brzegu Afryki, naprzeciwko Hiszpanii. Makabryczna afera w zakładzie pogrzebowym w Wielkiej Brytanii. Właściciel firmy został skazany na 20 lat więzienia za to, że nie pochował ciał kilkudziesięciu osób i wydawał rodzinom prochy obcych ludzi. Policjanci odkryli dziesiątki niepochowanych ciał, a część rodzin nigdy nie otrzymała szczątków swoich bliskich. Sąd uzasadnił wysoki wyrok tym, że mężczyzna wyrządził rodzinom niewyobrażalną krzywdę. Alarm wśród sadowników. Skupy nagle obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Rolnicy mówią, że mogło dojść do zmowy cenowej. Dlatego sprawie przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi. Może jeszcze dzisiaj uda mi się taką skargę podpisać.
1: Minister zapowiedział też, że w zależności od zgłaszanych potrzeb będzie pomoc dla rolników i sadowników. A to w związku z przymrozkami, a potem z ekstremalnymi temperaturami. Na koniec Niemcy i słynny festiwal piwa Oktoberfest. Sztuczna inteligencja będzie pilnować tam bezpieczeństwa. Władze Monachium wyciągnęły wnioski z ubiegłego roku. Wtedy na imprezę weszło 300 tysięcy amatorów piwa w litrowych kuflach. Tak dużo, że trzeba było przerwać imprezę. Teraz to kamery będą same oceniać, czy zagęszczenie nie jest za duże, a w razie czego zaalarmują ochronę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogoda jutro będzie zróżnicowana. Na południowym wschodzie słonecznie i bez opadów, a w pozostałej części kraju możliwe są przelotne deszcze i nawet burze. A temperatura od około 22-23 stopni nad morzem do aż 35 na Podkarpaciu. W centrum trochę powyżej 30.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Dankar Kontenery, producent kontenerów oraz pergoli aluminiowych. Nowa Wieś, ulica Topazowa 7. Telefon 532 32 32.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie